Tak więc oczywiście, kochani, witam cię milutko i serdecznie, buziaczki dla ciebie, także nowe już jest w sklepie, także spokojnie, tak mówiłem, tak jest, buziaczka.